Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w mnie.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

ale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Slag.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
6: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
1: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
2: Coś wielkiego wpada z hukiem.
3: Nic tego nie rozumiem.
2: Do kin.
3: Nie było tej wyspy na mapie.
4: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
2: Psi patrol i dinozaury.
3: Wow. Ej, czekajcie! Aż chcę dinozaura kolegę. Zawsze, wszędzie razem.
2: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczki, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Po reklamie.
7: Meloradio Inowrocław.

0: Pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798-177-746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISA.
8: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Coś wielkiego wpada z hukiem.
10: Nic tego nie rozumiem.
9: Do kin.
10: Nie było tej wyspy na mapie.
11: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
9: Psi Patrol i dinozaury.
10: Wow. Ej, czekajcie! Masz chcę dinozaura, kolegę. Zawsze, wszędzie, razem.
12: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.

0: promocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć...
0: Idę! Idę w Melo!
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujesz...

0: Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Inomax Inowrocław zaprasza.
13: Hejka, nazywam się Peter Parker. Nie pamiętasz mnie, ale kiedyś się znaliśmy. Groziła nam katastrofa, a żeby jej zapobiec, musiałem sprawić, że wszyscy mnie zapomnieli. Bo nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
14: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Tylko w kinach.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Uderzyło mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Melo Radio Ino Wrocław. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
1: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
1: Imperial Detailing Studio, Ino Wrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
1: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj Ino Stone. Największy punkt w Ino Wrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. Ino Stone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl. Regulaminy.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Media Expert, taniej masz.
10: Po reklamie.

0: Radio Ino Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj

Cześć, siemanko, mam nadzieję, że już wstaliście. Mamy godzinę 12, słuchacie Meloradia. Iga Dudziuk, Kygo, Khalid Griffin, Save My Love. Tak wchodzimy właśnie w godzinę 12. Cześć.

Użel, Moving to the Sun w Meloradiu, a my teraz porozmawiajmy o sposobach na ból głowy po wczorajszej imprezie, w końcu niedziela. Moim zdaniem najważniejsze to jest nawadnianie i to niezależnie, czy byliście na imprezie, czy też się opalaliście, bo jest tak gorąco i to nie tylko za sprawą Sunrise Festival, bo tam jesteśmy dla Was jako Meloradio, ale też za sprawą tych upałów. Dajcie znać przez WhatsAppa Meloradia sposoby na bóle głowy po imprezowaniu. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ocean House. Tak brzmią wakacje. Słuchacie Meloradia, a my sprawdzamy wasze sposoby na ból głowy po wczorajszej imprezie. Janusz napisał, żeby napić się soku z ogórków. Jest to genialne, bo od razu macie witaminę C i nie chorujecie.
1: Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Auto Frelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-409.
6: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
7: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: O reklamie.

Calvin Harris, John Newman, Blame w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Topic Becky His, Sorry Papi, to już gramy za chwilę. A Krystyna poleca, by zjeść coś tłustego i dobrego. Wiesz, Krystyna, ja to stosuję tę metodę niezależnie od tego, jak się czuję. Jeżeli macie jakieś pomysły, to wbijajcie na WhatsApp Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Sposoby na ból głowy.

0: Jest to absolutny król, The Business Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a Agata pisze tak, najlepszym sposobem na ból głowy po imprezie jest po prostu przespać cały dzień. Ale my nie śpimy, my podkręcamy tempo.
1: A już o 13 zagramy
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Coś wielkiego wpada z hukiem.
10: Nic tego nie rozumiem.
9: Do kin.
10: Nie było tej wyspy na mapie.
11: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
9: Ci patrol i dinozaury.
10: Wow. Ej, czekajcie! Masz chcę dinozaura kolegę. Zawsze, wszędzie, razem.
9: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: O reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM.
1: Cześć, witajcie. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated, tak wchodzimy w godzinę 13 i Gaduziuk, zapraszam was do godziny 18, a jeszcze w tej porozmawiamy o wakacjach. Zrobi się bardzo, ale to bardzo przyjemnie, ale też trochę niezręcznie.

Robin Schulz, Malu Radio, Better Times, podkręcamy tempo. Zajmowanie leżaków, kradzież jedzenia, kradzież mini prezentów z hotelu, to są nasze najczęstsze grzechy, jeśli chodzi o wakacje, ale jakby się tak zastanowić, to moim zdaniem największym grzechem jednak jest robienie tego. Nie, to nie jest to, o czym pomyśleliście. Chodzi o bicie brawa w samolocie, jak wylądujemy. No przyznać się, kto tego nie zrobił chociaż raz w życiu? Sobel, Francis, całe lato.

0: Fly High, Tobi Romeo w Meloradiu, podkręcamy tempo, a może macie ochotę podkręcić odrobinę budżet domowy? Jeśli tak, to świetnie trafiliście. Meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę, 200, a nawet 500 zł jest do zgarnięcia. Wystarczy, że zaskoczycie nas swoją kreatywnością.
1: Autopromocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwe dobre melo. Zagrają sami najlepsi. Sam Fest.

0: miły dzień. Autopromocja. Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
0: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
6: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator.
10: Inomax, Inowrocław zaprasza.
11: Hejka, nazywam się Peter Parker. Nie pamiętasz mnie, ale kiedyś się znaliśmy. Groziła nam katastrofa, a żeby jej zapobiec, musiałem sprawić, że wszyscy mnie zapomnieli. Bo nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
12: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Tylko w kinach.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne.

Okay, baby, T-Pain i Pitbull. Jeśli chodzi o tego drugiego pana, to mogłoby się wydawać, że on jest takim bad boyem, a słucha bardzo uważnie swojej babci. Udostępnił taki filmik na Instagramie, gdzie opowiada o tym, że trzeba mierzyć wysoko i jest to cytat właśnie babci Pitbulla. A z takich ciekawostek, to ten pan niedawno wydał numer na ficie z Jasonem Derulo. Polecam wam sprawdzić. Robi się gorąco i nie tylko od samego patrzenia.

0: Astronomia. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu i robimy to najlepiej w całym kraju. Za chwilę godzina 14 oznacza to, że to jest idealna pora na zjedzenie obiadu. Bądźcie blisko.
1: A już o 14 zagramy
0: John Summit, All the Time.

0: na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też.

0: autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: I bang, mamy godzinę 14. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. All the time, John Summit, The Chainsmokers. Tak zaczynamy, a jeszcze w tej godzinie pochylimy się nad rankingiem polskich obiadów by Moi.

Mikolas, Trips, Hard to be Humble, jak ja kocham ten kawałek. A propos Trips, zajrzyj na social media, bo czeka na ciebie tam DM. Obiecałam wam ranking polskich obiadów, takich według mnie. I tak, na pierwszym miejscu mamy pierogi, nieważne z czym. Na drugim schabowy, a na trzecim ziemniaki. Ja po prostu kocham ziemniaki i jestem ciekawa waszej opinii. Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony polski obiad. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy, przyjmę tekstówki i głosówki.

0: coś. White 2115 to coś, to jest nowość na naszej antenie. Jaka cudowna, jaka wspaniała. A wiecie, co jest jeszcze cudowne? Anka napisała, że cudownym polskim obiadem jest jajko sadzone i ziemniaki. Utożsamiam się z tym. No bardziej wakacyjnie się nie da, dorzuć mizerię i...
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
4: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
3: Super, super.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest fresh! Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media
13: Expert taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Marian. O czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdę.

Znacie Evernight? Znacie? To jedziemy. To mandaryna w Meloradiu. A w zasadzie powinnam powiedzieć, to mandaryna i Wiśniewski. Ponieważ ta para się zeszła, ja się czuję matką chrzestną tego związku, bo my tak trochę z Mikołajem Kujawińskim ich zeswataliśmy. I możemy ich teraz oglądać do woli. Czy to nie jest piękne, czy to nie jest cudowne? Ja myślę, że my powinniśmy zrobić jakiś taki reunion i zaprosić mandarynę i wiśnie i porozmawiać o ich związku. Co wy na to? How does it feel? Tak podkręcamy tempo już teraz w Melo.

0: a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Willy Lopez, Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Za moment wybije godzina 15. Ja mam przygotowane takie muzyczne sztosy, ale takie i parę ciekawostek, które mogą was zainteresować. Nie odchodźcie za daleko.
1: A już o 15 zagramy!
0: Pukaj, Liwka, Enklawa, chcę więcej.

Autopromocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwe, dobre Melo. Zagrają sami najlepsi. Sam

0: deň. Autopromocja. Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl. Regulaminy.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
13: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
14: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, aha, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert. www.autoglas.expert.pl.

0: Hej, cześć, witajcie, jest godzina 15, słuchacie Meloradia, Iga Dudziuk, zapraszam. Chce więcej, to gramy na start, a ja chcę więcej miłości wśród was, no bo pochylimy się nad tematem randek.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Axwell, Whatever Turns You On w Melo Radio. Nadszedł koniec świata. Jeżeli jesteście singlami, to pewnie zdarzyło wam się korzystać z portali randkowych. Okazuje się, taki protip, że osoby pokazujące foty z urządzeniami z jabłuszkiem mają większą szansę na znalezienie miłości. Nie napisali dlaczego, ale rozumiem już, czemu ludzie coraz rzadziej chodzą na randki, skoro to tak droga zabawa.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: PZ for Money, karnawał w Meloradiu, a za moment wam zdradzę, ile Polacy wydają na wakacje, a tak dokładnie to, ile planujemy wydać w tym roku.
1: Autopromocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć: Idę w Melo! Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej. Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo. A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu, zapraszam od 18:00.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara na mediaexpert.pl.
13: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

No teraz Sera I Can Be The Only One w Meloradiu. 5000 zł. Tyle Polacy planują wydać podczas tegorocznych wakacji. Czy to jest dużo, czy to jest mało, zostawiam waszej ocenie. Natomiast nie przejmujcie się wydatkami na wakacjach, bo Melo Radio rozdaje szybką kasę. Jeżeli potrzebujecie troszkę gotówki, to wbijajcie na meloradio.pl.

0: Mojito, Living on Video. Na finał godziny 15, za moment 16, a ja już mogę wam chyba zdradzić, że zajrzymy do Kołobrzegu. Bo co tam się dzieje? Sunrise Festival.
1: A już o 16 zagramy.
0: Topik, Becky He, Sorry Papi.

0: słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie. Spontanicz najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
1: Dzięki wam wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Reklama. Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
12: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-409.
13: Inomax, Inowrocław zaprasza.
14: Hejka, nazywam się Peter Parker. Nie pamiętasz mnie, ale kiedyś się znaliśmy. Groziła nam katastrofa, a żeby jej zapobiec, musiałem sprawić, że wszyscy mnie zapomnieli. Bo nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
15: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Tylko w kinach.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Hej, cześć, witajcie, Iga Dudziuk z tej strony, a w tej godzinie, już za moment, już za chwilę łączymy się z Piotrkiem i z Mikołajem, którzy pojechali na Sunrise Festival i troszkę nam opowiedzą, co tam ciekawego się wydarzyło.

0: BB Rexa, David Guetta, Sad Girls, Malo Radio, tak podkręcamy tempo, a nasza ekipa, czyli Mikołaj i Piotrek, są na Sunrise Festival. Cześć chłopcy, witajcie. Co tam słychać?
1: Siema, siema Iga, no jesteśmy zadowoleni, ale też trochę smutni, bo dwa dni niesamowite imprezy za nami, a dzisiaj będziemy już kończyć, ale dzisiaj też będzie się dużo działo na Sunrise Festival, na Red State, na przykład otworzy dzisiaj Ty Woffinden, wiesz, że to taki żużlowiec?
2: Żużlowiec, tutaj pachnie żużlem na każdej scenie, grubo jest naprawdę i cieszymy się, że możemy tu być. Ja jestem trochę nie tyle smutny, co chyba po prostu niewyspany. Ten trzeci dzień rzeczywiście już daje mocno w kość, ale jak tu spać, kiedy do późnej godzin nocnych takie sety po prostu tutaj grają.
1: I dzisiaj też jesteśmy też oczywiście do samego końca. Możecie wbijać do naszej strefy Melo, zbić pionę, przywitać się.
2: Zapraszamy, jak ktoś jest i akurat nas słucha, a nie Blue Stage czy Red Stage, ale również zapraszamy do naszych social mediów. Tam wszystko wam pokazujemy, relacje z tego, co dzieje się na Sunrise Festival 2026. Tylko u nas.
0: Wow, no to bawcie się dobrze, a na Sunrise Festival jeszcze dzisiaj powrócimy.
3: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Take Me Back w Meloradiu. Tak wam powiem, że pozazdrościłam naszej ekipie meloradiowej, która jest na Sunrise Festival i zdradzę wam jeszcze w tej godzinie różne must-have'y festiwalowe. A jeżeli chcecie być na bieżąco z Sunrise'em, to wbijajcie na Instagrama Meloradia.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwe, dobre Melo. Zagrają sami najlepsi. Sam

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barpe Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na barp.gov.pl. Barpe Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
19: Media Expert.
20: O reklamie.

Maroon 2, Palto Sisnora, Llama in my living room. Podkręcamy tempo w Meloradio. Obiecałam wam must have'y festiwalowe, bo aktualnie trwa Sunrise Festival w Kołobrzegu i myślę, że najważniejsze są tak. SPF, żeby się nie spalić, woda, cekiny, ale przede wszystkim to wygodne buty, bo ja, słuchajcie, byłam w miniony weekend tak naprawdę na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom, i tam zrobiłam kroków, żeby wam nie skłamać, chyba łącznie, no z 60 tysięcy. Wasze stopy wam za to podziękują.

0: Dark Souls. Barbara Streisand. Ten numer na finał 16, hej. Za chwilę godzina 17 i mam przygotowane super sztosy. Nie odchodźcie za daleko i szykujcie się powoli do kolacji, bo nie wiem jak wy, ale ja troszkę zgłodniałam.
1: A już o 17 zagramy.
0: Ale Farben, René Miller, Body Talk.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Coś wielkiego wpada z hukiem.
10: Nic tego nie rozumiem.
9: Do kin.
10: Nie było tej wyspy na mapie.
11: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
9: Psi Patrol i dinozaury.
10: Wow. Ej, czekajcie! Masz chcę dinozaura, kolegę! Zawsze, wszędzie razem!
12: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Cześć kochani, witajcie. Body Talk, ale Farben, tak zaczynamy. Nie zabraknie również Artemasa i jego całuśnego I Like The Way You Kiss Me. Bądźcie ze mną do 18 i bądźcie z Meloradiem do końca świata i jeden dzień dłużej.

Użel, ale to było. Ten pan wystąpił na Sunrise Festival w Kołobrzegu w piątek na White Stage. No muszę przyznać, że zrobiło to na mnie przeogromne wrażenie. A jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje, to wbijajcie na Instagrama Meloradia, tam są relacje z Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bryska, obca. To teraz.

0: Tobi Romeo, Fly High, a jeszcze w tej godzinie wam zdradzę, gdzie my Polacy najchętniej udajemy się na wakacje. Myślę, że będziecie zaskoczeni. September Satellites to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.

Carla Fernandez. Co jeśli w Meloradiu? Wakacje to najpiękniejszy wyraz na świecie. Ja mam nadzieję, że jesteście w trakcie planowania urlopów albo właśnie jedziecie na niego, bo podobno najczęstszymi destynacjami są Włochy, Chorwacja i Grecja. Tam nas będzie najwięcej i co drugi z nas woli organizować wakacje na własną rękę, bo all inclusive wyszło z mody. Może dobrze, bo jak się pojechało na takie all excuse me wakacje, to mniej więcej co trzecią osobą był Polak. Jedziesz odpocząć, zmienić otoczenie, a tu taka sytuacja.

0: Lost Capital, Gangsta's Paradise. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Zbliża się godzina 18. Buziaki, do usłyszenia w połowie sierpnia. Kocham was. Buzi. Yo. Siema.
1: A już o 18 zagramy
0: Golden Huntrix, Let's Go, mój ulubiony numer. A za chwilę mój ulubiony prezenter, Adrian Nowak. Pa!

Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwy.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: InnoMax, InnoWrocław zaprasza.
14: Hejka, nazywam się Peter Parker. Nie pamiętasz mnie, ale kiedyś się znaliśmy. Groziła nam katastrofa, a żeby jej zapobiec, musiałem sprawić, że wszyscy mnie zapomnieli. Bo nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
15: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Tylko w kinach.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G 87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.
18: Autopromocja. Słońce, ciepłe morze i gofry. Wcale nie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Ciach, punktualnie godzina 18. Siewanko, ja jestem Adi i będzie się działo bardzo dużo dzisiaj, no bo ponownie będziemy łączyć się już za moment z Sunrise Festival. Powiem wam co nowego.

0: Dub Dog, Swezo, Zarki, Hadasy, Filip, Melo Radio, 15 minut po 18. Podkręcamy tempo.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.
0: No właśnie, czas ruszyć do Kołobrzegu, bo przyszło mi co najmniej ze 3 alerty RCB, że na Sunrise Festival jest głośno, a na miejscu Piotr Opoka. Siemano!
2: Jakie to ładne, stary, i bardzo gorąco. Przyszedł alert przed upałami, 30 stopni dzisiaj w Kołobrzegu. Słońce wyszło, bezchmurne niebo, jest po prostu pięknie. To będzie wspaniały finał tego niezwykłego 3-dniowego maratonu, czy, a w zasadzie 4-dniowego maratonu, bo przecież w czwartek byliśmy tutaj na niezwykłym biforze. Dzisiaj wszyscy bawili się na plaży, było tak dużo ludzi, że nie sposób było się dopchać po prostu pod samą scenę. Byłem, widziałem, naprawdę to było niesamowite przeżycie i mam nadzieję, że ten after wrócił tutaj do Kołobrzegu, na Kołobrzeską plażę na dłużej. No a co przed nami? Oczywiście wspaniały finał. Zielona scena, która do tej pory zamykała Sunrise Festival i grała nad samym ranem, teraz już jest odpalona, już leci stamtąd muzyka i to właśnie tam DJ-e witają dzisiaj wszystkich, którzy przychodzą bawić się tutaj tego trzeciego dnia. No, zapowiada się naprawdę wyśmienicie. Adrian, co mogę powiedzieć? Szkoda, że cię tu nie ma.
0: Znaczy, ja ci zazdroszczę totalnie. Ja chciałem zapytać, czy masz jakąś pamiątkę, czy coś ze sobą zabrałeś, nie wiem, jakąś muszelkę?
2: Tak, wiesz co, bo tu to są, jak bierzesz napój jakiś, na przykład gazowany, no, czy wodę, to dostajesz kubek i pobierana jest kaucja za ten kubek. Ta kaucja wynosi chyba coś koło 15 zł, więc to jest moja pamiątka. Po prostu nie oddam kubka.
0: Butelkomaty tego pewnie nie przyjmę.
1: Sunrise Festival z

0: Let me be in your arms to Sony Fodera w Melo Radio i 27 minut po godzinie 18. Podkręcamy tempo i dbamy o to, żebyście mieli niedzielę idealną, bo pogoda już nie jest tak ultra gorąco, jest po prostu miło. W okolicach 25-26 stopni można to fajnie wykorzystać. Rihanna, Only Girl, jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
12: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Po reklamie.

Won't Forget You i Shout w Meloradio. 17 minut do 19. A takich zakupów to raczej nikt się chyba nie spodziewał. Słuchajcie, kiedy się przegląda sieć, można napotkać różne rzeczy, ale to naprawdę sprawia, że człowiek łapie się za głowę, bo do kupienia jest, uwaga, niemiecka wieś. Została wystawiona dosłownie za kwotę, gdzieś tam 1 700 000 zł. Za tyle można kupić sobie cały teren i nie ma co ukrywać. To jest dosyć nietypowa sytuacja. Wiecie, ktoś, kto ma te pieniądze, może faktycznie temat rozważy, ale jedno jest pewne. Jak już będziecie kupować, to pamiętajcie, że Niemiec płakał, jak sprzedawał.

stojąc na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sound of Legend i Blue. 7 minut do 19. Kiedy gadałem z Gabri Ponte, kiedy pojawiliśmy się na pierwszym weekendzie Tomorrowland, no to zapytałem o ten klasyk i powiem wam tylko tyle. Samo wspomnienie tak naprawdę tego utworu i możliwość pogadania o nim dla Gabriego była elementem takim trochę nostalgicznym i też pobudzającym trochę wzruszenie i kompletnie się nie dziwię, no bo przecież co by nie mówić, to jest jeden z najważniejszych utworów dla świata muzyki elektronicznej. A w tej godzinie? O 19:00.
1: A już o 19:00 zagramy!
0: A no właśnie, Milky i David Guetta, Just the Way You Are. Tym mega fajowym sztosem punktualnie o 19:00 się słyszymy, no właśnie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
9: lata.
15: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Meloradio i Nowrocław na 98.1 FM.
1: Na zegarach 19, siemanko, Adi po tej stronie. Dbamy o wasz pozytywny vibe i dobry humor. Zadbamy o was też muzycznie. Milki, David Guetta, Just the Way You Are. I za chwilę łączymy się z Sunrise Festival.

0: Marlon Hopstad, Top Story I Like w Meloradio, 15 minut po 19. Podkręcamy tempo i przenosimy się nad polskie morze. Tak jest.
1: Sunrise, yeah. Sunrise Festival.
0: No jesteśmy, oczywiście, że tak, jesteśmy na Sunrise Festival. Tyle się mówi o osobowościach, mówi się, że tyle introwertyków na świecie, a Piotr Opoka to zdecydowany ekstrawertyk, który jest wśród ludzi. Siemano!
2: Siema, siema, siema, to są sami ekstra ludzie, a razem ze mną w naszej Melostrefie jest Mirka. Cześć!
3: Cześć, witam całe Meloradio.
2: Mirka, to jest nasza słuchaczka, która zgarnęła wejściówkę na Sunrise Festival, ale zdradź proszę to, co powiedziałaś nam przed chwilą poza anteną, że ten bilet pozwolił ci zaoszczędzić na...
3: prezencie urodzinowym dla mojego męża, który miał urodziny 2 dni temu, także idealnie, bardzo dziękuję, duża ulga dla mojego portfela.
2: Takie prezenty wam robiliśmy w tym roku, fajnie, że jesteście tutaj razem z nami. Mirka, jak ci się podoba? Opowiadaj, co już widziałaś, co chcesz zobaczyć, czy masz DJ-a, na którego czekasz, słuchamy.
3: Bardzo czekam na Holy Priesta.
2: Czyli mocne walnięcie.
3: Tak, dokładnie, ale jest w tym samym czasie co Hardwell, więc trochę się zastanawiamy jeszcze, ale myślę, że ten pierwszy. Ogólnie bardzo dobre wrażenie na nas zrobił cały festiwal, no i bardzo dziękujemy, że mogliśmy być tu i możemy wciąż być. Dzięki wam.
2: Kuba jest obok, kręci to wszystko, więc pewnie zobaczycie to gdzieś u nich na socialach, może udostępnimy, puścimy dalej. Pozdrawiamy, Kuba, ciebie też bardzo gorąco. Kochani, bawcie się dobrze i czego możemy wam życzyć na to piękne popołudnie słoneczne?
3: Słuchania Meloradia przy dobrej zabawie.
2: No dobrze, to słuchajcie wszyscy, bo u nas oczywiście dzisiaj Sunrise Festival 2026. Zaglądajcie do naszych sociali, bo tam pokazujemy wam to, co tu się dzieje i jak to wszystko wygląda. No, jest pięknie. Pogoda dopisała, ludzie są wspaniali, uśmiechnięci. Za chwilę lecimy w teren.
0: No i tego wam mogę pozazdrościć. Korzystajcie z tego pełną mocą i jeszcze raz tylko przypomnę nasze sociale. Instagram Meloradia, szukajcie, obserwujcie, bo dzięki temu będziecie przede wszystkim na bieżąco.
1: Sunrise Festival z Meloradia.

puszczanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

To się nazywa mieć tupet. Stworzyć numer, który nazywa się Silence, mając na myśli ciszę. A tak naprawdę zrobić go na bardzo głośno i tanecznie. No, tak trzeba. Meduza w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, korzystając z chwili wolnego. Jest niedziela, jest piękna pogoda, jest mega fajnie i wakacyjnie. My jesteśmy na Sunrise Festival i do tego będziemy wracać, ale to, co wam mogę obiecać, no to jeszcze w tej godzinie. White Your 2115 i to coś.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Inomax, Inowrocław zaprasza.
1: Coś wielkiego wpada z hukiem.
2: Nic tego nie rozumiem.
1: Do kin.
2: Nie było tej wyspy na mapie.
3: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
1: Psi patrol i dinozaury.
2: Wow. Ej, czekajcie! Patrz na dinozaura kolegę! Zawsze, wszędzie, razem!
1: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Po reklamie.

niezwykle wciągający numer I Like It i Narcotic Trust, Melo Radio, 17 minut do godziny 20. Podkręcamy tempo, a trwa sezon urlopowy, no bo mamy wakacje i właśnie przeglądałem sobie Instagrama i natknąłem się na dosyć zabawną rolkę, którą wrzuciło Tatry Official. No i słuchajcie, jest tak, na tej rolce widzę samochody stojące tak naprawdę na zakazie. I ile jest blokad? No z 50, to myślę, że na spokojnie. Jak sobie głośno myślę, że no Straż Miejska w tamtych rejonach, to myślę, że sobie solidnie przez ten weekend zarobiła. Ale teraz myślę sobie, dobra, to jest tylko jedna rolka, która pokazuje, jak to wygląda. A co jeżeli jest tak co weekend? No to tylko sobie wyobraźcie, ile hajsu musieli oni zgarnąć przez całe lato. White 2115 to co? Się gramy już teraz. Piszę do ciebie, śpij.

Calvin Harris, Rocket Bowman i Lovers in a Past Life w Melo Radio, czyli przepiękna opowieść o miłości, ale z tym wątkiem przeszłości właśnie. Ale to Rocket Bowman potrafi faktycznie tak opowiadać o tym pięknym uczuciu. Za chwilę dobre Melo!

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Inomax Inowrocław zaprasza.
9: Hejka, nazywam się Peter Parker. Nie pamiętasz mnie, ale kiedyś się znaliśmy. Groziła nam katastrofa, żeby jej zapobiec, musiałem sprawić, że wszyscy mnie zapomnieli. Bo nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
10: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Tylko w kinach.
1: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: jest to w dobrym melo, gotuje nam piękny radio show. Prismatic trwa w najlepsze. Dobre melo jest, jest też Sunrise Festival i jest Piotrek Opoka. Siemano, jak tam głośno, matko.
1: Siem. No głośno, w końcu to jest Sunrise Festival, wszystkie sceny już odpalone, a na Blue Stage zaczęło się The History of Sunrise, czyli kultowe brzmienia muzyki trance, techno, muzyki, która no, kojarzy się od lat Sunrise Festival. Na scenie DJ Chris, który zaprasza co roku wyjątkowych gości, w tym m.in. Skytek się pojawi. Wczoraj na Red Stage zrobił niezłe show, naprawdę dzisiaj zagra również na scenie niebieskiej. No i tak właśnie powoli rozpoczynamy to podsumowywanie, muzyczne podsumowywanie Sunrise Festival 2026.
0: No słuchaj, ja ci powiem tak, słyszę, że tam jest naprawdę solidne melo, to powiem tylko tyle. Ty leć, baw się, dasz nam później znać ewentualnie jak było, jeżeli w ogóle cię dorwiemy, bo to pewnie będzie chwilę trwało, co?
1: Słuchaj, no my przede wszystkim lecimy zaraz w tłum, gadać z ludźmi, bawić się razem z nimi, przeżywać to wszystko, co tu się dzieje, bo przecież to jest najważniejsze. Doświadczajmy tego wszyscy. Jeśli jeszcze jesteście w drodze, pośpieszcie się, bo tu naprawdę już zaczyna się dziać niezła bolanga. Sunrise Festival 2026, trzeci dzień, a my tu ciągle jesteśmy i bawimy się razem z wami. Obserwujcie nas w social mediach, bo właśnie tam pokazujemy wam, jak Sunrise w tym roku wygląda.
0: No, także wiecie, co robić. Roadmapa wszystkim znana doskonale. Bardzo się cieszę i Piotrek, bardzo dziękuję. My wracamy do Prismatic i Tiesto, bo trwa dobre melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
5: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Melo Radio. Dobre Melo w Melo Radio. Melo. A place where curiosity

0: To Rehab i jego Cyberpunk Radio w dobrym melo.
1: Ale i tu jest bardzo fajnie. Tak szczerze mówiąc, może na Redzie takie 55 do 45 w kierunku Red Hat, bo oczywiście ten Blue State jest fajny, ale to jest pewne nawiązanie do mojej przeszłości, a Red State to jest teraźniejszość.
2: Trzeba patrzeć do przodu.
1: I przyszłość, i patrzymy do przodu, tak jest.
0: No, będziemy patrzeć w przyszłość, bo też tak mi się wydaje, że za godzinę z chłopakami się złapiemy, a teraz wracamy do Cyberpunk Radio od Rehaba w dobrym melo.

0: In the mix with Rehab.
1: Keep on dancing.

0: listening to Cyberpunk Radio.
1: Autopromocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
2: idę. Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
3: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej playlisty?

0: i Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
0: Coś wielkiego wpada z hukiem.
2: Nic tego nie rozumiem.
0: Do kin.
2: Nie było tej wyspy na mapie.
3: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
0: Ci patrol i dinozaury.
2: Wow. Ej, czekajcie! Masz chcę dinozaura kolegę. Zawsze, wszędzie, razem.
0: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach. Po reklamie. Autopromocja.
4: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Meloradiu podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Sam Felt w dobrym Melo, który dba o to, żebyśmy poczuli trochę klimatów Latino i za to bardzo też dziękujemy. Ale przypomnę, że jesteśmy na Sunrise Festival. No i Mikołaj Kujawiński miał okazję zapytać Skytecha, z którym słyszeliśmy się też przed momentem, jak doszło do jego wspólnego występu z DM-em na Red Stage na otwarciu Sunrise Festival w piątek właśnie.
1: No w pewnym sensie zaplanowane, chociaż nie było to jakieś długie planowanie. Po prostu Daniel do mnie napisał: słuchaj Mati, bardzo chciałbym zagrać nasze wspólne numery i do tego kilka twoich, czy masz ochotę wpaść, bo w zasadzie nie miało mnie w pierwszy dzień Sunrise'u być, ale jak już się dowiedział, że jestem, to taka propozycja padła, więc z przyjemnością przyjechałem. Chętnie go wsparłem, bo to jego debiut na dużej scenie Sunrise Festival, więc super sprawa.
2: Powiedz, jakbyś właśnie miał komuś dać radę w takim razie, takiemu, kto dopiero stawia pierwsze kroki w tym świecie muzyki elektronicznej, to co byś mu powiedział?
1: Po pierwsze, słuchaj This is Skytech co sobotę o 22 w Melo Radio. Tam usłyszysz dużo dobrej muzyki, która napędzi cię do tego, żeby pójść wyprawić się na swoją własną muzyczną przygodę i po prostu baw się dobrze, szukaj tego, co najlepsze, wybieraj to, co najbardziej lubisz i podążaj za tym.
2: Słyszeliście to tutaj, Melo Radio, pierwsze źródło inspiracji.
0: Zdecydowanie tak. Słuchajcie, tak bawimy się na Sunrise Festival. Sam Felt teraz przyjmuje dobre Melo. Gramy, podkręcamy tempo, 14 minut po 22.

0: słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe Dobre

0: Armin van Buuren, Estate of Trance w Meloradio. Dobre melo, trwa w najlepsza. My jesteśmy na Sunrise Festival, ale panowie, nie chcę nic mówić, Mikołaj i Piotrek. Słuchajcie, my to chyba powoli musimy się już zbierać, nie? Ja wiem, że dobre melo, że jest dobra impreza, ale zbierajcie się.
1: Dobra, Mikołaj, gdybyś miał jednym słowem podsumować te trzy dni, to byłoby to słowo?
2: Ogień!
1: Wow! Ja bym takie dał. Wow, wow, ale się działo. No tak, gardła trochę zdarte od tego krzyku, nogi obolały od tego skakania, uszy, nie wiem, czy ja mówię głośno, czy nie, ale...
2: Ja cię ledwo słyszę. Co?
1: Rzeczywiście ta muzyka naprawdę grała tu bardzo głośno, no bo jak nie słuchać głośno takich artystów jak Afrojack, Hilo, Fafak, czy choćby Scooter, który był jednym z headlinerów tegorocznej edycji. No działo się.
2: Tak, my się już z wami żegnamy, a z tych emocji mi się...
1: Z wami, ze wszystkimi.
2: Tak, ale jesteśmy tutaj jeszcze i tutaj też impreza trwa do nocy, więc no będziemy tęsknić na pewno i odliczać dni do następnego Sunrise Festival.
1: I bardzo dziękujemy wszystkim, którzy postanowili przyjechać tutaj do nas, odwiedzić naszą strefę meloradiową, którzy zabrali ze sobą nasze gadżety, nasze upominki. Mamy nadzieję, że to będzie taki bardzo miły, symboliczny upominek od nas, który będzie wam towarzyszył przez najbliższe miesiące w czasie odliczania do kolejnej grubej imprezy z Meloradiem. Strzała, bawcie się dobrze.
2: Hej! Get your hands dirty. I want this. Meloradio.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w trasie to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi.

0: felu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha, dorzuć

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

rivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Melo Radio. Podkręcamy tempo.